0: Prosimy Cię, droga Matko, abyś otworzyła nasze oczy.
1: Nun folgt das Einführungsgebet in polnischer Sprache.
0: Wznieś nasze oczy i nasze serce ku Jezusowi, który jest światłością świata, i módl się, aby On zmieniał nasze serca kamienne, napełniając je swoją czystą miłością. Wysłuchaj naszych modlitw i wszystkich naszych gorących wołań tej nocy. Droga Matko, przenosimy Cię nasze rodziny, nasze codzienne zmagania i nasze słabości. Proszę, wstawiaj się za nami wszystkimi przed Jezusem. Weź nas pod swoją matczyny płaszcz, chroń nas i prowadź nas bezpiecznie na tej drodze świętości, aż będziemy na zawsze zjednoczeni z Twoim Synem w Jego wieczności. Amen. Królowo pokoju.
2: U prvom radosnom tajstvu
1: im ersten freudenreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.
2: Istinska svetost počinje kada se ispraznimo od ponosa kako bismo napravili prostor za Boga. Naš život na zemlji je kratak, ali naša ponizna poslušnost Isusu nosi naše duše u vječnost.
3: The joyful mysteries. The first joyful mystery, we contemplate the Annunciation. We pray for the grace of humility and holy obedience.
1: Im ersten freudenreichen Geheimnis beten wir um die Gnade der Demut für unsere Herzen. Die Mutter Gottes sagte in einer Botschaft: Entscheidet euch für die Heiligkeit, liebe Kinder, und denkt an den Himmel. Nur auf diese Weise werdet ihr Frieden im Herzen haben. Wahre Heiligkeit beginnt dann, wenn wir uns vom Stolz leeren, damit wir Raum für Gott schaffen. Unser Leben auf Erden ist kurz, doch unser demütiger Gehorsam gegenüber Jesus trägt unsere Seelen in die Ewigkeit. Soweit die Betrachtung zum ersten freudenreichen Geheimnis des Rosenkranzes. Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Diese Betrachtung hören Sie jetzt noch einmal in den verschiedenen Sprachen und dann beginnt das Gebet des ersten Geheimnisses.
4: Messaggio. Scegliete la santità, figlioli, e pensate al cielo. Solo in questo modo avrete pace nel cuore. Riflessione. La vera santità inizia quando ci svuotiamo dall'orgoglio per fare spazio a Dio. La nostra vita sulla terra è breve, ma la nostra umile obbedienza a Gesù porta le nostre anime nell'eternità.
5: Primer misterio gozoso, la Annunciación a la Virgen María. Intención. Oramos por la gracia de la humildad y la santa obediencia, para que podamos siempre entregar nuestra vida a la santa voluntad de Dios. Mensaje. Decidíos por la santidad, hijitos, y pensad en el cielo. Solo así tendréis paz en el corazón. Reflexión. La verdadera santidad comienza cuando no paseamos del orgullo para hacer espacio a Dios. Nuestra vida en la tierra es breve, pero nuestra humilde obediencia a Jesús lleva nuestras almas a la eternidad.
0: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Módlmy się o łaskę pokory i świętego posłuszeństwa, abyśmy zawsze mogli oddawać nasze życie świętej woli Bożej. Orędzie Matki Bożej, zdecydujcie się na świętość, drogie dzieci, i myślicie o niebie. Tylko w ten sposób będziecie mieć pokój w sercu. Prawdziwa świętość zaczyna

0: Das zweite freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast.
1: U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu. Molimo za milost kršćanske ljubavi i nesebične službe, da možemo donijeti Isusovu prisutnost našim obiteljima i našim susjedima. Gospa kaže u jednoj poruci, pozivam vas da budete moji apostoli svetosti, kako bi po vama radosna vijest osvjetlila sve one koji sretnete. Svetost se živi kroz naše svakodnevne odnose. Naše vrijeme na zemlji je kratko. Koristimo ga da ostavimo trag neba kroz ljubav i službu drugima, pripremajući se zajedno za vječni život.
2: The second joyful mystery, the visitation. We pray for the grace of Christian love and selfless service, that we may bring the presence of Jesus to our
0: Im zweiten freudenreichen Geheimnis bitten wir um die Gnade christlicher Liebe und selbstlosen Dienens, damit wir die Gegenwart Jesu in unsere Familien und zu unseren Mitmenschen bringen können. Die Mutter Gottes sagte in einer Botschaft, ich rufe euch auf, meine Apostel der Heiligkeit zu sein, damit durch euch die frohe Botschaft all jener erleuchtet, denen ihr begegnet. Die Heiligkeit wird in unseren täglichen Beziehungen gelebt. Unsere Zeit auf Erden ist kurz. Nutzen wir sie, um durch Liebe und Dienst am Nächsten Spuren des Himmels zu hinterlassen und uns gemeinsam auf das ewige Leben vorzubereiten. In den Betrachtungen zum freudenreichen Rosenkranz, die wir gerade im Live aus Medjugorje hören, werden immer wieder Botschaften der Mutter Gottes mit eingebaut. Diese Botschaften, so geben es die Seher an, werden monatlich von der Mutter Gottes in Medjugorje gegeben bei den Erscheinungen. Die Inhalte dieser Botschaften waren auch mit dabei bei der Prüfung des Ortes Medjugorje, und alle Botschaften, die bis zum heutigen Tag gegeben worden sind, haben eine kirchliche Erlaubnis erhalten.
1: Segundo misterio gozoso, la visitación. Oramos por la gracia del amor cristiano y el servicio desinteresado, para que podamos llevar la presencia de Jesús a nuestras familias y vecinos. Nuestra madre en un mensaje dijo, os llamo a ser mis apóstoles de santidad, para que a través de vosotros la buena nueva ilumine a todos los que encontréis. La santidad se vive en nuestras relaciones cotidianas. Nuestro tiempo en la tierra es corto. Usémoslo para dejar una huella del cielo a través del amor y el servicio a los demás, preparándonos juntos para la vida eterna.
3: Druga radosna tajemnica, nawiedzenie świętej Elżbiety. Módlmy się o laskę chrześcijańskiej miłości i bezinteresownej służby, abyśmy mogli przenosić obecność Jezusa naszym rodzinom i sąsiadom. Orędzie Matki Bożej, wzywam Was, abyście byli moimi apostolami świętości, aby przez Was dobra nowina oświeciła wszystkich, których spotkacie. Świętość przeżywana jest w naszych codziennych relacjach. Nasz czas na ziemi jest krótki. Wykorzystajmy go, by pozostawić ślad nieba poprzez miłość i służbę innym, przygotowując się razem do życia wiecznego.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre Boża, Mój Pana Krzyżyka, zada i na czasu smrti nasze. Amen.
1: Gloria al Padre.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jenen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns. Das war das zweite freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast.

0: u Jezusa za pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach i pokój w całym świecie. Po to Matka Boża wyciągnęła ręce, patrzyła na nas wszystkich, modliła się za nami długo na swoim aramejskim języku, także nie rozumiałam żadne słowo. Potem błogosławiła nas znakiem krzyża i powiedziała: jutro zobaczymy się o tej samej porze i w tym samym miejscu.
1: Večeras je tako izgledalo da je Gospa zaboravila nam dat zadaću, pa sam je upitala ima li nam jednu riječ reč večeras. Gospa je se nasmijala i rekla je: ljubite Boga i slavite Boga svim srcem vašim.
2: So this evening it seemed like Our Lady didn't give us a task, and I asked Our Lady whether she has any words to say to us, and she smiled and she said, love God and glorify God with your whole heart.
3: In den letzten Tagen hat die Mutter Gottes immer im Rahmen dieser Novene eine Aufgabe an die Gläubigen mitgegeben. Heute hat sie dazu nichts gesagt und Maria Pavlovic hat gerade eben noch hinzugefügt, dass sie auch heute nach so einer Aufgabe gefragt hat. Auf diese Frage hatte die Mutter Gottes nur geantwortet: liebt und ehrt Gott mit dem ganzen Herzen.
4: E di amare Dio con tutto il cuore e lodarlo, lodarlo con tutto il cuore.
5: Esta noche ha parecido que la Virgen no nos ha dado una tarea y le he preguntado si tenía algo que darnos en esta noche. La Virgen ha sonreído, ha dicho: amar al Señor, alabar al Señor con todo el corazón.
0: Dziś wieczorem niby wyglądało, że Matka Boża zapomniała dać nam zadanie i ja się opytałam ją, na co Matka Boża się uśmiechnęła i powiedziała: miłujcie Boga i osławujcie Boga całym waszym sercem.
1: Sad ćemo se svi ustati ili kleknuti da primimo blagoslov. Posle Gospina blagoslova zamolit ćemo sve svećenike da ispruže ruke nad nama i da nas...
3: Maria Pavlovic lädt die Gläubigen vor Ort ein, dass sie sich hinknien, um nun den Segen der Priester zu empfangen. Auch Sie sind zu Hause natürlich in diesen Segen der Priester eingeschlossen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
6: Amen.
3: Geht hin in Frieden. Amen.